0: ale że nie ma tutaj jakiejś przestrzeni do różnych interpretacji i spekulacji. Jedyne, co musimy do końca na pewno wyjaśnić, to czy rakieta była rosyjska, bo jak wiecie, politycznie to ma zawsze i te spekulacje, czy to jest rosyjskie, czy ukraińskie, zawsze będą się pojawiały, także wskutek dezinformacji. Pan generał Nowak, pilot bardzo doświadczony, bezpośrednio biorący udział w tej akcji, zapewniał nas i brzmiał bardzo przekonująco, że wojsko zareagowało absolutnie perfekcyjnie i że potrzebne samoloty były w powietrzu. Saab, to jest rozpoznawczy, tak, prawda? Czy tankowiec, który pomógł z RFN, przyleciał samolot tankujący, F-y 16 z polskimi pilotami.
1: Śmigłowcem
0: Mi-24. Tak, śmigłowiec Mi-24, który patrolował już to miejsce tuż po upadku rakiety. I generał Nowak także, potwierdzali to wszyscy inni wojskowi, mówił o tym, że oczywiście w każdej chwili do zestrzelenia wojsko było gotowe, natomiast rakieta spadła w cudzysłowie odpowiednio wcześnie tu w tym terenie i nie była potrzebna tak masywna akcja. Żołnierze mają zawsze pełną świadomość. Po nocy 10 września mówiliśmy o tym z premierem Kosiniakiem Kamyszem i z prezydentem Nawrockim w sposób absolutnie jednoznaczny. To wy decydujecie i możecie liczyć na pełną ochronę państwa, bo czasami będziecie musieli podejmować trudne decyzje. Decyzja o zestrzeleniu jest zawsze trudną decyzją. Nie ze względu na to, że ktoś się czegoś obawia, tylko zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety, czy pocisku, czy drona. I to muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia i na szczęście nie była taka masywna akcja potrzebna. Za chwilę oddam głos w sprawie tej cywilnej strony przedsięwzięcia, ale pan premier na pewno coś doda.
1: Jeśli chodzi o gotowość systemów obrony powietrznej, to zarówno naziemne systemy obrony powietrznej, jak również pary dyżurne i wszystkie powietrzne, które wymienił pan premier, były w pełnej gotowości, nie w momencie, kiedy pocisk, rakieta przekroczyła polską granicę, czy się do niej zbliżała, tylko kilka godzin wcześniej. Bo jeżeli decyzja o tym, żeby uruchomić systemy, zapada przed północą, o godzinie 2 w nocy są już podniesione pary dyżurne, a do zdarzeń dochodzi przed godziną 4 tutaj w okolicy i te samoloty F-16 czekają na dyspozycję dowódcy operacyjnego, żeby podążać za jednym, drugim, innymi pociskami, bo przypomnę, my obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. I tutaj decyzje muszą być podejmowane, który samolot, który pocisk, którą rakietę, jaka obserwacja, współdziałanie ze stroną ukraińską, ich manewry, które wykonują i też współdziałanie, ale nie dopuszczenie do sytuacji, że się ktoś zmyli czy pomyli, że nadlatujący widoczny na radarze obiekt to jest właśnie samolot ukraiński, który robi wszystko, żeby zestrzelić te rakiety. Dlatego tutaj i współdziałanie zadziałało, i podniesienie odpowiednio systemów, system przekazywania informacji, system informowania ludności oraz współdziałanie wszystkich służb. Pojawienie się tutaj na miejscu, zabezpieczenie tego terenu. Wprowadziliśmy wiele zmian w systemie i informacji, i zabezpieczenia, i podnoszenia systemów alarmowych. Po kilku, najpierw była już w przestrzeni publicznej informacja o operowaniu naszych samolotów. Ona się pojawia w nocy. Ona jest dostępna na wszystkich platformach i jest przekazywana przez środki masowego przekazu. Tego nie było, dopóki nie było też naszych zaleceń w rządzie, które wprowadziliśmy. Nie było wielu tego typu działań. Oczywiście każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Ale ze strony podjęcia decyzji przez dowódcę operacyjnego, uruchomienia wszystkich sił i środków, widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego i całego dowództwa operacyjnego Wojska Polskiego.
2: A czy miejsce zostało...
3: Poczekajcie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie cywilne i systemu ostrzegania ludności w takich przypadkach, to także procedury, które obowiązują, które zostały wdrożone i poprawione już kilkukrotnie w tej kadencji, zaraz o tym będę także mówił, zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Około godziny trzeciej pierwsze informacje, włączenie radio odbiorników, na które ewentualnie zgodnie z polskimi procedurami przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Jak tylko ta informacja została przekazana, rozpoczęło się uruchamianie systemu alarmowych. Ten czas krytyczny, czyli czas zagrożenia, to było około 13 minut. Mówię około, w tym czasie uruchomiono najszybszy sposób powiadomienia ludności zgodnie z procedurą, czyli system syren alarmowych. Po 13 minutach stosowne sygnały do wszystkich jednostek zaangażowanych o tym, że zagrożenie minęło, zostały dostarczone. Także syreny to zakomunikowały. Od strony działania państwa i procedur wszystko zadziałało tak, jak powinno działać. Natomiast, szanowni państwo, ja to mówiłem kilkukrotnie w tej kadencji, to była nasza filozofia, z tym zaczynaliśmy. Po każdym tego typu incydencie my wdrożyliśmy zawsze system kontroli, dokładnego sprawdzania każdego elementu tych procedur, tak żeby wyciągać wnioski, tak żeby ewentualnie te procedury cały czas aktualizować. Już dwukrotnie 13 to jest ta procedura odpowiedzialna za informowanie społeczeństwa. Po dokładnej analizie godzinowej także pewnie tym razem zdecydujemy się na dalsze aktualizacje, tak żeby być lepiej przygotowanym. Ja też chcę powiedzieć bardzo jasno, szanowni państwo, bo jeszcze kilka miesięcy, znaczy do tego typu sytuacji niestety, do tego typu sytuacji musimy być gotowi. Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy, czy to, przepraszam, obchody Powstania Warszawskiego, bo z tym jeszcze 2 lata temu najczęściej kojarzył się głos syreny alarmowej. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, oczywiście z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z RCB. Jeżeli będą przychodziły kolejne informacje ze służb, korzystać z tych informacji, stosować się do informacji służb. Bardzo konsekwentnie też od wielu miesięcy przeprowadzamy szkolenia. To są teraz w wakacje, mamy intensyfikację tych szkoleń, mamy Akademię Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej, mamy pikniki organizowane przez Straż Pożarną, właśnie mówiące o tych kwestiach. Podchodźmy do tych informacji bardzo, bardzo poważnie, bo tutaj świadomość tego, że zagrożenie nadchodzi, jest kluczowe i tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Popatrzcie państwo, 13 minut to nie jest czas, w którym będą przychodziły rozbudowane informacje. Tutaj musimy liczyć na to, że zbudujemy tą odporność populacyjną i umiejętność zachowania się na głos syreny ostrzegający o tym, że niebezpieczeństwo jest realne, że potencjalnie należy się przygotować na masywne uderzenie i że należy postępować zgodnie z tym, co zostało opisane dokładnie w poradniku bezpieczeństwa.
2: Czy miejsce zostało prawidłowo według panów ministrów, pana premiera zabezpieczone? Dlatego, że jak przyjechaliśmy tutaj, to tak naprawdę byli policjanci, byli strażacy, działali trochę jakby na czuja. Dopiero o 7 przyjechała żandarmeria, która teren ogrodziła.
3: Panie redaktor, policjanci byli tutaj od godziny 5, tuż kilka minut przed 5, więc teren był... Więc teren był właściwie zabezpieczony, jeżeli chodzi o postępowanie, które jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania prokuratorskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Służby i wojskowe MSWiA od pierwszego momentu, kiedy ustalono, że obiekt znikł z radaru, a więc mógł, no, na pewno rozbił się, też, że tutaj także przecież będą pewnie działania zmierzające do tego, żeby wszystkie szczątki tej rakiety potencjalne odnaleźć.
4: Kolejne pytanie, przed sekundę, po kolei. Maciej Zyma w Polsce 24. Ja mam jedno pytanie o ten pocisk, który mogliśmy zestrzelić, a go nie zestrzeliliśmy ostatecznie. Mamy tutaj zabudowania mieszkalne widoczne z tego miejsca. Czy to nie było zbytnie ryzyko, żeby go jednak nie zestrzeliwać? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie o te pociski Patriot, które przekazaliśmy Ukrainie. Czy w sytuacji, gdy dochodzi do takich zdarzeń, może ich być w przyszłości jeszcze więcej, czy to na pewno była dobra decyzja? Te dwa pytania, dziękuję.
1: Jeśli chodzi o podjęcie decyzji, mówił już o tym pan generał Nowak. Był w pełnej gotowości do podjęcia decyzji. Gdyby taka rekomendacja była wydana, to oczywiście pilot miał pełne prawo, miał autoryzację do wykonania zestrzelenia. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że wojsko podjęło dobrą decyzję, że wojsko panuje nad sytuacją, że dowódca operacyjny, podnosząc właśnie, wysyłając statki powietrzne, które były w tym miejscu, w tym czasie, w którym powinny być, podejmują właściwe decyzje. Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie, mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, o tym mówił przed chwilą pan minister Kierwiński, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni. Pamiętajmy, że my działamy w czasie pokoju. Inne są zasady podejmowania decyzji. Innymi zasadami jest zobowiązany i dowódca operacyjny, i pilot, który ostatecznie samodzielnie, po zgodzie dowódcy, podejmuje ostateczną decyzję. On musi rozważyć zagrożenie, które niesie rakieta, i zagrożenie, które wynika z jej neutralizacji, i takie decyzje są podejmowane przez Wojsko Polskie skutecznie. Mieliśmy możliwość zestrzelenia dronów i była ta sytuacja z 9 na 10. Wobec części statków powietrznych zostało wykonane takie polecenie, a wobec części nie zostało takie polecenie zastosowane. I jedna i druga ocena jest słuszna. Jeśli chodzi o rakiety, to ta decyzja była najlepsza, jaka możliwa. Bo im więcej zestrzeli Ukraina nad swoim terytorium, tym mniejsze jest zagrożenie dla nas. To znaczy dokładnie ci wszyscy, którzy mówili, że przekazywanie kilku rakiet do baterii Patriot, tam gdzie tych rakiet i zagrożenia jest bardzo dużo, ale może zmierzać w kierunku Polski, to lepiej to zneutralizować właśnie nad terytorium Ukrainy, niż żeby to stanowiło zagrożenie dla Polski.
0: Ja jeszcze dodam jedno zdanie, jeśli pozwolicie. Rozmawiałem, jak wiecie, wczoraj też, no, przypadkowo też w Lublinie z prezydentem Zeleńskim też. I no, obaj zadeklarowaliśmy taką gotowość pełnej współpracy we wszystkich możliwych koalicjach, zespołach nad bezpiecznym niebem, nad nami i nad Ukrainą. Ja wiem, że dzisiaj nie jest może bardzo popularne mówić dobrze o Ukrainie, ale ja wiem, i ta wiedza jest dużo ważniejsza, że bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski. Ja nie mam żadnego powodu być adwokatem Ukrainy w sprawach patriotów. Jedyne, co mi siedzi w głowie i w sercu, to w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Polskę. Ukraina strzela do nich. Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. I w naszym interesie jest wesprzeć ją w tych sprawach.

0: najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie. I to jest 50 na 50. Dużo jest mechanizmów w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilku innych osób. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Muska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy. Więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje. Ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła. Kiedy ja rozmawiałem z naszymi sojusznikami z Europy, to dla nich my ciągle, chociaż pojawiły się rysy, ale my ciągle jesteśmy punktem odniesienia. Europa jest gotowa zachowywać się tak, jak my w takich sytuacjach. Więc ja jeszcze raz zadeklaruję. Zdaję sobie sprawę z różnych ciężarów, które spadają na Polskę, Polaków, które wynikają z ponad miliona Ukrainek, Ukraińców w Polsce, z samej wojny. Tak, ja to wszystko wiem. Ja naprawdę chodzę po ziemi. Ale czy to się będzie komuś podobało, czy nie, zrobimy wszystko wspólnie z premierem Kosiankiem Kamyszem, aby w sprawach wojny z Rosją Ukraina dostała od nas każdą możliwą pomoc. I jeszcze jedna sprawa, bo tutaj było pytanie o te zabudowy, bardzo, bardzo trafne. Ja, to było pierwsze pytanie, jakie ja zadałem, także generałom. Słuchajcie, wiecie, na końcu, no bo my już nie mówimy o ćwiczeniach. To nie są pozory akcji. Na końcu generał, pilot, na szczęście nie cywil. Bo nie on i nie ja będziemy mówili, czy masz strzelać, czy nie. I tego bardzo pilnujemy. Ale słuchajcie, na końcu liczy się to, co się stało, a nie co się mogło stać. Bo przecież, o tym już mówił premier Kosiniak-Kamysz, myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie no, namacalne. Ryzyko, że zestrzelimy szybciej ten pocisk i on spadnie na teren zamieszkały, też było obiektywnie. To nie są, więc tutaj nie ma idealnych decyzji. Nie ma takiego nieba, ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, w Rosji, które jest w 100% bezpieczne. To zawsze będą decyzje. Zadaniem premiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej, moje jako premiera, wiem, że akurat w tej sprawie mamy takie samo zdanie z prezydentem Nawrockim, jest pełne wsparcie dla wojskowych wtedy, kiedy podejmują decyzje. Czasami takie, ale my mamy do nich zaufanie i na razie przecież to działa.
1: Panie premierze, ja bym chciał zapytać, skąd wiedzieliście, że ta rakieta spadnie na teren niezabudowany, skoro zniknęła ona wam z radarów i dopiero znaleźliście jej szczątki? To jest pierwsze pytanie, a drugie to dlaczego nie zastosowano alertu RCB i mieszkańcy w zasadzie do 6 rano, kiedy dopiero telewizja, radio zaczęły nadawać, nie wiedzieli, co się stało przez ten nas.
2: To jeszcze dodam, bo jesteśmy ponad 100 km od granicy. To nie jest 5, 10, 15, 100 km.
3: Będzie czas na zadanie tego.
0: Tak, my sobie dokładnie zdajemy sprawę z tego, że chcielibyśmy mieć i 100% skuteczność i chcielibyśmy mieć takie systemy, które widzą każdy pocisk, każdą rakietę od momentu startu do momentu zestrzelenia albo neutralizacji. Technologicznie to nie jest możliwe. Ja jeszcze raz powtórzę, zobaczcie, dzisiaj najlepiej przygotowane do wojny w powietrzu są Ukraina i Rosja. Z oczywistych względów, 3 lata do doświadczeń wojennych robi swoje. A skuteczność zestrzeliwania, precyzyjnej obserwacji, to jest, no, jak to są patrioty, to jest 50%, jak to są inne narzędzia, to jest mniej więcej 30%. Nie ma dzisiaj systemu idealnie doskonałego. I dlatego tak bardzo musimy polegać też na decyzjach ludzkich, trafnych, czasami nietrafnych. Ta była trafna. Wojsko obserwując niebo czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnymstawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami no, gęsto zabudowanymi. Bo Polska jest dość gęsto zabudowana, więc oczywiście nie jest to proste. I według precyzyjnej relacji pana generała, nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby. I tak jak mówię, czy to jest 100% perfekcja? Nie, nie ma takiej na świecie, nie mamy takiej w Polsce.
4: Tak jak Państwu mówiłem, jeżeli chodzi o...
5: Nie, bardzo dobrze.
4: Jeżeli chodzi o systemy powiadawania, zgodnie z tą procedurą, której nazwę Państwu wymieniłem, SP,

0: 13. Jest kilka narzędzi, które stosujemy przy zagrożeniach. Jeżeli to jest zagrożenie bardzo, bardzo szybkie, a z takim mieliśmy do czynienia, mówię Państwu o tych 13 minutach trwania tego alarmu, syreny, system syren, który zresztą od 3 lat bardzo intensywnie modernizujemy, bo pewnie 2 lata temu, jakbyśmy się tu spotkali, 3 lata z Państwem, pewnie okazałoby się, że nawet 5% tych syren, które zawyły dzisiejszej nocy, nie była zdolna operować tak, żeby w tej sytuacji zareagować. Ale doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że te syreny mogą być realnym ostrzeżeniem, choć nadal ten system będzie rozbudowywany. Ale to jest najszybszy sposób. Dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Jak Państwo wiecie, bardzo intensywnie szkolimy także w mediach, za pośrednictwem mediów informujemy o tym, jakie sygnały co oznaczają. Sygnał zarządzający alarm, sygnał odwołujący alarm. W momencie, jak ustaje przyczyna niebezpieczeństwa, przyczyny zarządzenia tego alertu. Społeczeństwo jest o tym informowane w ten sam sposób, w który zostało poinformowane o tym alercie. Wysyłanie, choć żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
1: Ja powiem jedno. Tak, pozwolisz.
0: Oczywiście.
1: Drogi ministrze, bo ja te same pytania też zadawałem, jeśli chodzi o reakcję RCB. Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze mało kto w Polsce przestudiował. Szkoda, ale no, też bije się w piersi. Też nie czuję się jakoś wybitnie przeszkolony, jeśli chodzi o syreny. I wiadomo, to są momenty, kiedy człowiek może coś zapomnieć, ale naprawdę w tej książeczce, ona jest prostym językiem napisana, została wysłana do każdego.
0: Tak, do każdego?
1: Do każdego, bez wyjątku, polskiego domu. Naprawdę warto to przeczytać i sobie przyswoić tę podstawową wiedzę, jeśli chodzi o przede wszystkim syreny alarmowe, żeby wiedzieć, jak się zachować. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów? No, nie, no, nazwijmy rzecz po imieniu, prawda? No to ludzi zaniepokoiło. Syrena była szybsza. Trzeba było szybko zawiadomić ludzi, że powstaje zagrożenie.
2: A ile trwa później tego komunikatu RCB?
1: Według procedur, ja też nie mierzę tego ze sekundnikiem w ręku, ale według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, ten w przypadkach takich nagłych podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie i już rozmawialiśmy o tym z ministrem Kierwińskim, to okej, no alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające, żeby nie było. Także to będzie. Także to bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy z ministrem.
2: W takim razie to nie jest pewne zaniedbanie z Waszej strony, że rządzicie 3 lata i dalej te procedury nie są zmienione pod tym kątem?
0: Panie redaktorze, ale proszę wybaczyć, te procedury były zmieniane już kilkakrotnie i cały czas przy każdej tego typu sytuacji się i uczymy nowych rzeczy, mówiąc zupełnie wprost, i dostosowujemy te procedury. Znaczy, jeżeli chce Pan stawiać jakiekolwiek zarzuty, to proszę stawiać zarzuty tym, którzy nie przygotowali tego systemu, kiedy był na to czas. My nadganiamy.
2: I
0: procedury zostały zaktualizowane. Raz jeszcze, tak jak powiedział pan premier, będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich Państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa. Niektóre środowiska polityczne bardzo dezawuują tą książeczkę. W tej książeczce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach. I proszę mi wierzyć, że jeżeli takie alarmy, a możemy się domyślać, że będą się jeszcze zdarzać, jeżeli to będą alarmy, które będą trwały 10 minut, to ten pierwszy sygnał z syreny i intuicyjna reakcja na ten sygnał będzie znacznie, znaczy ona jest niezbędna, nie SMS tym, ale potem oczywiście, tak jak pan premier powiedział, i jeszcze jedna kwestia właśnie, żeby też wykorzystać tą sytuację, proszę wybaczyć za ten skrót myślowy, ale wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych, pewnie M-Obywatela, choć on znajduje się w M-Obywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
1: Jeszcze poczekajcie, jeszcze jedna uwaga, bo

0: jednak nie oszukujmy się, pyta bardzo zaangażowana politycznie stacja telewizyjna Republika i szuka dziury w całym. Przepraszam za to sformułowanie.
1: Ja tylko pytam.
0: Tak, i ma pan pełne prawo, a ja odpowiadam zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Ale w pytaniu była zawarta teza, że myśmy nie wykorzystali czasu, jaki dostaliśmy jako rząd do dyspozycji. Tak, ja dokładnie o tym mówię. I no, to chcę powiedzieć, że z każdym zdarzeniem Polska jest lepiej przygotowana. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy. Ja nie używam polityki w sytuacjach, kiedy Polska jest zagrożona. I to staram się zawsze, tak jak to było tak, że dzisiaj rano, być natychmiast w kontakcie z prezydentem i wygaszać wszystkie, wiecie, takie wyścigi partyjno-polityczne. Ale jeśli pytacie mnie, szczególnie pańska stacja, czy myśmy ten czas zmarnowali, przypomnijcie sobie wypadek pod Bydgoszczą. Nie wymienię nazwiska tego ministra, chociaż on dzisiaj najgłośniej krzyczy. Ale wtedy nie było ani syren, ani SMS-ów, nikt nie wiedział, że rakieta wleciała, to trwało tygodniami, nie było ani żołnierzy, ani strażaków, była pani na koniu, która tą rakietę znalazła i chociaż wiedziano o tym, że prawdopodobnie wleciała rakieta, milczano. Godziny, dni, tygodnie ukrywano te informacje przed opinią publiczną. Moim zdaniem różnice w postępowaniu, w procedurach, w logistyce są widoczne gołym okiem. Wybaczcie, ale to jest niebo i ziemia.
2: Jeśli mogę, panie premierze, jedno zdanie dodać do tego. Jeżeli chodzi o tę różnicę reakcji, bo pan pyta o komunikaty RCB, wie pan, my właśnie doskonalimy tą komunikację za pośrednictwem RCB. Nasi poprzednicy, nie wiem czy pan pamięta, chcieli RCB zlikwidować w ramach swoich pomysłów na ochronę ludności. To chyba mówi wszystko o tym, jak został wykorzystany ten czas ostatnich 3 lat.
1: Ale kolejny raz latają drony i nie ma tych komunikatów.
3: Będzie dla pana cały jeszcze, tak?
1: Proszę bardzo.
4: Ja mam jeszcze pytanie o wczorajsze spotkanie z...
0: No, tak jak już wspomniałem, ale skoro padają nazwiska, to je uzupełnię. Pan minister Błaszczak i pan premier Morawiecki są ostatnimi na planecie, którzy powinni komukolwiek zwracać uwagę na to, jak państwo powinno reagować na sytuację taką jak wlot obcej rakiety. Ostatni na tej planecie. Niech się wstydzą. Ja bym na ich miejscu dzisiaj zakopał się w jakiejś jamie i udawał, że mnie nie ma na ich miejscu. Ja nie rozwiążę w czasie jednego, nawet bardzo intensywnego i długiego spotkania w 4 oczy wszystkich problemów, które narosły także z winy ukraińskiej. Ja od pierwszych dni tego niepotrzebnego konfliktu historycznego, niepotrzebnego, bo nie dlatego, że on nie jest ważny. Prawda historyczna jest dla nas bardzo ważna, ale niepotrzebne były te gesty. Z jednej strony decyzja o nadaniu nazwy jednej z formacji wojskowych imienia bohaterów UPA, i to uderzyło nas wszystkich, przecież to było jak policzek. A później reakcje ze strony polskiej niektórych polityków wydawały mi się nieadekwatne, znaczy takie, które bardzo utrudnią powrót do możliwie dobrych relacji. Ja już nie mówię o tym, że nie daje mi dużo argumentów do ręki sytuacja, w której zdarzają się przypadki pobicia, szczególnie kobiet czy dzieci ukraińskich. Jak się domyślacie, to też w relacjach międzynarodowych osłabia, a nie wzmacnia pozycję Polski. Więc tematów było sporo. Ja widzę, ja znam Zeleńskiego od pierwszych dni jego prezydentury, lata temu, długo przed wojną. I jestem przekonany, że ma dobrą wolę, ale nie jest bezbłędny. Ma swoich nacjonalistów, ma swoje problemy wewnętrzne. Ja będę robił wszystko, żeby relacje polsko-ukraińskie w związku z agresją rosyjską były możliwie dobre. Nie kosztem Polski, ale ze zrozumieniem wzajemnym i wzajemnym szacunkiem. To jest to minimum, jakie musimy uzyskać. I no, mam wrażenie, nie powiem, że pewność, ale mam wrażenie, że ciągle prezydent Zeleński to rozumie i że chce poczynić też pewne kroki dotyczące i naszej współpracy militarnej i historycznej, typu dalsze zgody na ekshumację. Znaczy, wiecie, tak, pamiętacie konflikt Duda-Poroszenko? O to samo. I od tamtego czasu zamarły prace ekshumacyjne. W ogóle była, no, tak naprawdę była katastrofa w tych kwestiach historycznych. Ale nie było polityków, którzy chcieli bardzo rozgrzewać te kwestie. Dzisiaj mamy największy postęp prac ekshumacyjnych. Dzisiaj mamy gotowość do otwarcia archiwów. Nie wiem, na co liczą Ukraińcy. My liczymy na kolejne argumenty mówiące prawdę o zbrodni wołyńskiej. Ale ja

0: nawet jeśli miałbym zostać sam, ale jestem przekonany, że nie jestem sam, to będę starał się chronić relacje polsko-ukraińskie, bo ja wiem, gdzie jest wróg.
1: Bardzo proszę to powiedzieć. Panie ministrze, ja chciałem dopytać, bo wiem, że ten wątek już był tutaj poruszany, ale jeśli chodzi o te SMS-y, bo jednak mieszkańcy, którzy już słyszeli dzisiaj te alarmy, nasi widzowie dopytują, czy tutaj wysłanie takich SMS-ów w tej sytuacji nie było możliwe, czy to jest zbyt czasochłonne w porównaniu do tych celów, właśnie dlaczego tak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o kwestię samego komunikowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, najpewniejszym w tego typu w nocy jest syrena. I to oczywiście, że chodzi czas dotarcia. Wiecie Państwo, łącznie monitorowane było przez siły zbrojne 17 powiatów na terenie dwóch województw. Więc z całą pewnością, jeżeli chodzi o poinformowanie ludzi, syrena w nocy jest najskuteczniejsza. Po to budowaliśmy ten, bo wie pan, sam SMS. To jest bardzo krótko, natomiast odebranie tego SMS-a, dostarczenie, w sensie przeczytanie tego SMS-a, no sam pan wie, ale pozwoli pani. Więc system alarmowy opiera się na systemach alarmowych w tego typu przypadkach. Jest to naturalne. Natomiast, tak jak powiedział pan premier, dokładnie przejrzymy procedurę pod kątem informowania o tym, po takim krótkotrwałym zdarzeniu, ewentualnie, że niebezpieczeństwo minęło, choć przypomnę, że system alarmowy jest skonstruowany tak, że sygnał zarządza alarm i sygnał odwołuje też alarm.
1: Sekundę.
3: Indywidualna Polska, potem Polska. Właśnie pytanie nawiązujące do tego, bo około godziny 4:00 do 6:00 nie było jakichkolwiek komunikatów informujących mieszkańców Lublina, całej Lubelszczyzny, właściwie dlaczego te syreny zawyły. Bardzo wiele osób się wtedy budziło i oni szukali jakichkolwiek oficjalnych informacji. Ja jako dziennikarz próbowałem się dodzwonić do dowództwa operacyjnego, telefony milczały.
2: Panie redaktorze.
4: O dowództwie opowiem zaraz ja.
2: Więc, panie redaktorze, systemy ostrzegania, tak się nazywają, alarmują o niebezpieczeństwie. Został zarządzany alarm, został tym samą metodą odwołany alarm. Na miejscu pracowali pracowały stosowne służby, aby przedstawić kompleksową informację na temat tego, co się zdarzyło. Także my Państwa na ten temat informujemy. Jeżeli przejrzymy teraz procedury pod kątem ewentualnie wdrożenia drugiego środka informującego o tym, co zdarzyło się po zarządzeniu alarmu syrenowego. Natomiast tak jak mówię, celem alarmu jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. I ten cel, bo po to są te procedury, został zrealizowany i został zrealizowany tak, jak zostały te procedury przygotowane i zostały przygotowane dobrze. W sytuacji zagrożenia, która trwa bardzo, bardzo krótko, ten system ma jedną funkcję. Poinformować Polaków o tym, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Tyle.
4: To o dowództwie operacyjnym. Wrócę do zdarzenia, z którym pierwszy raz się spotkaliśmy pod koniec 2023 roku, 28 grudnia. Pierwsza taka sytuacja, gdzie informuję premiera, prezydenta Dudę jeszcze wtedy o potencjalnym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, wlatuje rakieta. Wtedy, to jest kilka dni po tym, jak objęliśmy rządy, nie ma żadnych procedur o informowaniu. Dowództwo operacyjne nie ma systemu powiadamiania. Od tego momentu wprowadzamy właśnie system powiadamiania i często Państwo też przekazujecie tą informację. Dzisiaj w nocy ona się pojawiła na stronach dowództwa operacyjnego, że operują nasze statki powietrzne, że jest atak zmasowany na Ukrainę. Ukraina to nie jest państwo gdzieś za ścianą. To jest kilka metrów od nas czasem. To jest zagrożenie dla województwa lubelskiego szczególne i podkarpackiego, wielokrotne, które było przekazywane dziesiątki razy w tych komunikatach. Nie zawsze odbierze dowództwo operacyjne, jak operują statki powietrzne, jak jest sytuacja zagrożenia, jak jest alarm. Nie zawsze odbiorą tam telefon, bo najważniejszy, i będę ich tutaj jak najbardziej wspierał w tym zadaniu, że najważniejsze jest podejmowanie decyzji, zabezpieczenie. Następnym elementem jest ten element związany z przekazaniem wszystkich informacji. Ale widzieliście Państwo już zaraz w wczesnych godzinach porannych, około przy godziny 7:00 jest pełen komunikat, precyzyjnie pokazujący, o której godzinie, gdzie, ile rakiet, co się działo, jakie środki były użyte. Tego nie było w przypadku różnych zdarzeń, które miały miejsce od początku tej wojny.

0: nie było wysyłania ani SMS-ów, ani powiadomień, ani informacji dowództwa operacyjnego tak rozległego, jak jest dzisiaj. Czy wszystko się uda przekazać od razu? Nie. Czy jesteśmy coraz sprawniejsi w tym działaniu od doświadczeń z 9 na 10 szczególnie? Tak. Bo na pewno więcej systemów zadziałało teraz lepiej. I każde, no ta sytuacja musi nam jeszcze raz przypomnieć. Obok nas jest wojna. Obok nas jest pełnoskalowa wojna, latają drony, rakiety. Nie ma granicy, która w jakiś taki magiczny sposób oddziela nas od tej wojny. Ona jest bardzo, bardzo ruchoma. I dziękuję wszystkim, którzy też przekazujecie informacje, bo to jest też bardzo potrzebne.
1: My musimy kończyć niestety. Wybaczcie, poczekajcie. Wiem. Wybaczcie, ale będziemy mieli robotę. Ja tylko jedno zdanie mam, bo jestem poruszony pytaniem wirtualnej Polski, jeśli chodzi o brak kontaktu telefonicznego dziennikarza z dowództwem operacyjnym. Jak mówi pan premier Kosiniak-Kamysz, to jest wojna. Nie zawsze będziemy w stanie zapewnić pełną satysfakcję taką informacyjną dziennikarzom, szczególnie właśnie w takich okolicznościach. Ja uważam, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą granicą, a czasami niestety także u nas, każe się zastanowić, czy my w ogóle nie jesteśmy za bardzo otwarci i transparentni, szczerze powiedziawszy, bo to mało przypomina warunki wojenne, a bardziej nieustanne konferencje prasowe. Chociaż jawność oczywiście ma też bardzo duży walor. Ale w czasie wojny czasami trzeba też umieć milczeć. Ale w tym pytaniu też czaił się jakby zarzut pod adresem generałów i dowództwa operacyjnego. Ja mam i proszę, uwierzcie mi na słowo. Pretensje w sprawach organizacyjnych proszę kierować do nas. Do mnie, jako premiera rządu, do wicepremiera, do ministra. Bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Jeśli coś nie działa należycie, bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Zostawcie wojskowych w spokoju. Bo oni, na końcu to oni podejmują decyzje, po których czasami się żyć odechciewa. Więc chrońmy nasze wojsko, a no, chłopaków do bicia macie
0: tak jest.
1: Przed sobą. Nie?
2: Bardzo dziękuję.
1: Do rzecznika prasowego. No tak, ale tak to zabrzmiało w pytaniu.
2: Nie, nie mam.
3: Panie redaktorze, proszę.
0: O tej drugiej sytuacji nie było przekroczenia. Ona była blisko, ale przed granicą zawróciło, więc tutaj mamy do czynienia z jednym przekroczeniem. Potwierdzono, no, bardzo namacalnie. Nie doszło. Było potencjalne zagrożenie, ono spowodowało no, uruchomienie też wszystkich systemów.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
4: A punto de hacer las maletas muchos inversores, viendo la escalada de la tensión en Oriente Medio, viendo la extrema volatilidad en algunos segmentos de la inteligencia artificial, nos preguntamos si hay que poner algo de protección en las carteras o si hay que tomar alguna decisión antes de hacer las maletas. Vamos a analizar toda esta situación en esta mesa de Ponte en Acción en la que me acompañan hoy Bernardo Barreto, que es miembro del Comité de Inversiones de Paradigma Stable Return en AIG Global Investors. Bienvenido.
5: Muchas gracias.
4: Y tenemos también con nosotros a Inés del Molino, que es Business Development Iberia en AIG. Buenas Asset Management, bienvenida también.
6: Muchas gracias, Maite.
4: Oye, quería arrancar un poco la mesa preguntándoos esta pregunta que lanzaba un poco al principio, ¿no? Con esto inesperado, porque las cosas estaban más tranquilas hasta hace un par de semanas. Si pensáis que, bueno, hay que tomar alguna decisión de protección en las carteras, sobre todo pensando en ese inversor que se va ahora un poco de vacaciones, ¿no? Inés, si quieres arrancamos contigo.
6: Bueno, yo creo que lo primero importantísimo, que yo creo que compartiremos todos, es no deberíamos habernos salido de nuestro perfil, por lo tanto no deberíamos tener que modificar los pesos en defensivo si nos vamos a ir de vacaciones, porque el perfil debería estar ajustado. Dicho eso, nosotros en Aegon Asset Management es verdad que llevamos todo el año insistiendo mucho en que había que ser muy cautelosos. Primero porque la volatilidad proporciona muchas oportunidades, pero también implica que a lo mejor en algunos momentos el estrés del mercado te pueda llevar a cometer algún error. De manera que nosotros hemos sido muy cautelosos. Para un inversor que se quiere ir más tranquilo, a lo mejor ahora mismo lo que debería intentar es eliminar los sospechosos habituales que pueden tener un poquito más de efecto si las cosas se complicaran. Es decir, intentar estar otra vez en duraciones más cortitas en renta fija, intentar estar en sectores un poquito más defensivos, y más al margen de un exceso de precio del petróleo, de un tensionamiento, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, etcétera, ¿no? Pero insisto que el asesor financiero debería haber preparado la cartera para que el inversor, por ser verano, no tuviera que realizar ningún cambio.
4: Bernardo, en vuestro caso, por ejemplo, siguiendo al hilo de esto y un poco por ver el sentimiento de mercado que